0: ceno.
1: Kvaga poka! What?
2: Prva stvar zjutri.
3: Antena!
2: Antena!
4: Tu me partiste el corazón.
5: Maluma, baby.
4: Pero, mi amor, no hay problema, no.